Oh Maya, yoka ndenge Kinshasa na Brazza bazali kozomela ngai po nazali kolela yo. Mibali badasuki basali semblant lokola bango kutu balingaka te na kamwe lokola nano bazwa baku ya bolingo te. Eloko yo bolingo eponi mokonzi te, eponi riche te, eponi pauvre te, mwasi te,